kel banta sala bankoka jangaro mul fala lolonding atel mo beje ale kor nyomu tala ale ablon kafnyoka ana hakilo ni ku ale banko tata ale banko duldema